tlaknawe kio kchebaldare li cristian, kokain kishteli kakwa, nakchare 40 días, 40 noches li botija, aban kuitepa, laistes kole, kakwitineten a, tischapalis cheeli huku, manachtishtiban kil, tes okas kuikikin, utes kole. Aban li cristiano, sherabichi kokan, anikia tinakrikin kwingan, lo kiru, mingana kanabru, ale kawanoe chenge, utishok chiseban. La chusa.